0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonke, zorano berem, nova raziskava, nobena mera alkohola ni koristna za naše telo.
2: Niti liter.